0: Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
2: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
3: You want some spleen?